0: Stoccomi, mi impacca e la badami. Mi tu la zitina. Nahramo, non terra stile. Sapomene. Scegno, sapomene. Augustin, springa la mia. Ja, kurzbenschi. Skutecznie mnie tak wolać i wasze plało rodi.
1: A to się tak nazwal.
0: To przyjdę.
1: Zbytnie nie bez to przyjdę.
0: A to sobie to przyjdę. Bo co powiem, racz ty krobi tu. O co chyba, bo co powiem.
1: Bywaj do wyzeni. A wyzeni. Per tero, iść.